szczęście swoje mijać. Bo w niebie, z którego dotąd nie wrócił nikt, bo po co, wieczna sączy się struga.

0: Minęła szósta, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny. Piotr Topuliński, dzień dobry, zapraszam. Zaczniemy od sukcesu Polki Katarzyna Niewiadoma Fini, wicemistrzynią wyścigu kolarskiego Tour de France Femme. Najlepsza była Holenderka Demi Vollering. Tak Polka mówiła w rozmowie z Eurosportem.
1: Dałam z siebie wszystko. Wiedziałam, że na tym sztywniejszym odcinku będę miała największe szanse i tak naprawdę pojechałam wabank. Jak wjechałyśmy na tą dużą drogę, to tam jednak z siłą Demi było mi dużo ciężej, także mega się cieszę.
0: Dodam, że to piąte w karierze podium Katarzyny Niewiadomej Fini na Tour de France. Na ostatnim etapie w Nicei Polka zajęła trzecie miejsce. W nocy Rosjanie przeprowadzili 5 ataków bombowych na Sumy w Ukrainie. Rannych zostało co najmniej 5 osób. W Kijowie i kilku regionach Ukrainy słychać było syreny alarmowe z powodu zagrożenia ze strony rakiet balistycznych. Do sytuacji w Ukrainie odniósł się podczas spotkania z wiernymi papież Leon XIV. Apelował o poszanowanie prawa humanitarnego oraz o zaprzestanie przez obie strony ataków obejmujących cele cywilne. Wojna rodzi jedynie kolejną wojnę i powoduje ogromne cierpienia. Nadszedł czas, by przerwać spiralę przemocy i dać przestrzeń dyplomacji oraz dialogowi, by otworzyć drogę do pokoju. Tymczasem w Szczawnicy marszałek Sejmu spotka się dziś z przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy. Politycy odwiedzą grupę ukraińskich dzieci. Te przyjechały do Małopolski na kolonie. Na koniec wizyta w Janowie Podlaskim. Podczas 57. akcji Pride of Poland w tamtejszej stadninie udało się sprzedać 16 koni za łączną kwotę 1 000 000 euro. Konie pochodziły z państwowych stadnin w Janowie Podlaskim, Michałowie i Białce. Najwyższą cenę na licytacji 160 tysięcy euro osiągnęła 9-letnia skarogniada klacz Pila ze stadniny w Janowie. Wylicytował ją nabywca z Belgii. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. W poniedziałek upał rozleje się po kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alarmy 2 i 1 stopnia przed temperaturą przekraczającą 30 stopni w 14 województwach. Trochę chłodniej będzie na północy kraju, tam też nie powinno padać. Tam, gdzie będzie upalnie, możliwe są lokalne burze.

7 po 6 rozpoczynamy nowy tydzień, nowy program, nowy świt. Kłaniamy się prawie w pełnym składzie, bo niektórzy jeszcze sobie urlopują, ale pełne w odniesieniu do zeszłotygodniowego to jak najbardziej. Mateusz Andruszkiewicz, Beata Grabarczyk, bo wydaje i rozmawia z gośćmi. K1

opowiadała o polskiej polityce w zastępstwie za Klaudiusza Ślezaka. Więc jesteś na czele tego peletonu, Beato. Bardzo szanuję. Jeżeli Państwo są obudzeni, to proszę dać nam znać. 224-280-280. Można pod tym numerem, można napisać mail. Nowy Świt Małpa, Nowy Świat Online i można korzystać z mediów społecznościowych też jak najbardziej. Aha, i Piotrek Topoliński będzie do nas wpadł na serwisy informacyjne.

A propos Piotrka Topolińskiego, w serwisie informacyjnym wspominał o aukcji w Janowie Podlaskim. 57. aukcja Pride of Poland w Stadninie. 16 koni sprzedano za łączną kwotę 1 000 000 euro, czyli około 4 300 000 złotych. No i najdroższy koń to koń, który został sprzedany za 160 000 euro. Klacz Pila. I zacząłem się zastanawiać, zaczęliśmy właściwie w studiu, skąd ludzie mają pieniądze na konie i takie zakupy. I Kajtek Strzelczyk błyskawicznie przeszedł z odpowiedzią, że przecież ze SKO, Szkolna Kasa Oszczędnościowa. I tu mieliśmy małe generacyjne nieporozumienie, albowiem jest to rzecz, która cały czas funkcjonuje, tylko trochę zmieniła formę dzisiaj w ramach, no powiedzmy, produktów bankowych. Niektórzy otwierają konta, ale taka Szkolna Kasa Oszczędnościowa, jak za PRL-u, no to trochę stare dzieje. Czy państwo pamiętają SKO, czy udało się odłożyć jakąś sensowną sumę, jak to funkcjonowało lata temu? Jeżeli ktoś chciałby powiedzieć parę słów na ten temat, to zapraszamy mailowo, telefonicznie i w grupie patronów też. Natomiast o finansach tych

trochę większych niż SKO. Dzisiaj po 9.30, jak to w poniedziałki, będziemy Państwu opowiadać tyle, że bez Cezarego Szymanka jeszcze dziś naszym gościem będzie Konrad Sadurski z Forbesa.

swoją drogą dzisiaj, przeglądając kalendarium, trafiłem na rocznicę właśnie związaną z Janowem Podlaskim i Pride of Poland, bo w 2008 roku podczas 39. aukcji klacz Questura została sprzedana za rekordową sumę 125 tysięcy euro, więc suma pokaźna. Rekord ówczesny to był, nie wiem czy do 26 roku został pobity, ale przy 2008 roku i 10 sierpnia mamy taką wzmiankę. Ja nie wiem, co nam się tu wydarzyło w playliście, ale jakiś taki zwierzęcy motyw przewodni nam się zrobił, bo Pigeons Playing Ping Pong zagrali chwilę temu z utworem King Kong, a do odmiany teraz będą The Black Crowes i Warning and Waiting, a później przeniesiemy się na pewną wyjątkową scenę muzyczną.

22 minuty po 6:00, Wanting and Waiting. Chciany i wyczekany artysta będzie za chwilę na naszej antenie. Z zawodu hydraulik. Niektórzy znają go z takich utworów jak Let It Be czy Come Together. I nie dlatego, że jest jednym z członków Beatlesów. Po prostu grał w zespole, który ich naśladował kiedyś dawno temu. A bardziej niż z Liverpoolem, kojarzyć go możemy z Sanremo, gdzie w 1973 roku wystąpił z piosenką Varovia. Ta stała się przebojem, potem wydał płytę, potem kolejną. Stał się rozpoznawalny za granicą, poza Włochami. W 1978 roku zagrał w Sopocie, a na świat przyszedł w Pawii 10 sierpnia w 1947 roku. I chyba tylko gwoli formalności wspomnę, że to rocznica urodzin Drupiego.

tym, że Drupi to boski artysta, świadczy reakcja Beaty. Drupi, Boże! Tak, dzisiaj przy okazji rocznicy urodzin. Za chwilę będziemy opowiadać o innym twórcy muzycznym jak najbardziej, chociaż znamy go bardziej niż z dorobku muzycznego w sensie fonograficznym, z instrumentów, które tworzą i to bardzo kultowych instrumentów. I uwaga, uwaga, redaktor Tomasz Giemza. Za chwilę trochę nam o tym powie.

0: No właśnie, w rzeczy samej Putti Pudum. Scott Bradley z Postmodern Jukebox, 6:30 na zegarze. Zapowiedziałem, że będziemy dzisiaj opowiadać o tym, który urodził się 10 sierpnia w roku 1909 i z muzyką jest związany silnie. A znamy go jako twórcę, konstruktora gitar elektrycznych i założyciela firmy Fender, czyli Leo Fendera dzisiaj wspominamy, a więcej o nim opowie nasz kolega redakcyjny, że tak zacytuję i sparafrazuję, wyjaśnia, objaśnia, opowiada Tomasz Giemza.
1: Na tym nagraniu z początku lat 50. słyszeliśmy zupełnie nowatorskie wówczas elektryczne instrumenty firmy Fender. Leo Fender był skromnym elektrykiem, który zrewolucjonizował muzykę. Budował swoje instrumenty z myślą o muzyce country i muzyce western swing, ale w kolejnych dekadach na jego gitarach grali już muzycy przeróżnej maści, między innymi The Rolling Stones.

oraz Jimi Hendrix. A także Sting i The Police.

W latach 40. nie było jeszcze gitar elektrycznych, acz były już przetworniki elektromagnetyczne, które bywały wykorzystywane do lepszego nagłośnienia gitar akustycznych. Leo Fender jako elektryk i wielbiciel muzyki chętnie produkował wspomniane przetworniki, produkował też wzmacniacze oraz często wykorzystywane w muzyce country gitary lap steel, aż w końcu wpadł na pomysł rewolucyjny. Płaska gitara bez pudła rezonansowego, czyli pierwsza gitara w pełni elektryczna. Konstrukcja tych gitar była prosta, ale przemyślana w każdym calu. Fender do dziś z powodzeniem sprzedaje modele, które od lat 50. niemal się nie zmieniły. Gitary Telecaster i Stratocaster. Pierwsze Fendery, te z początku lat 50. można było kupić w niemałej, acz rozsądnej wówczas cenie $150, ponieważ były to pierwsze gitary produkowane masowo na linii produkcyjnej, przy której nie musiał pracować żaden wykwalifikowany lutnik. Leo Fender w 1965 sprzedał swoją firmę korporacji CBS za kwotę $13 milionów. Dziś firma Fender, spijając śmietankę swojej legendy, ceni swoje instrumenty szalenie wysoko. Gdyby ktoś z Państwa miał ochotę zagrać na modelu Stratocaster sygnowanym nazwiskiem Rorego Gallaghera, musi liczyć się z wydatkiem przewyższającym 20 tysięcy złotych. Rory Gallagher kupił swojego Stratocastera w stanie dalekim od ideału za 100 funtów. Działo się to w małym sklepie w irlandzkim mieście Cork w roku 1963. Wkrótce ta brzydka, mocno podniszczona i odrapana do gołego drewna gitara stała się jego znakiem rozpoznawczym.

Fenderze opowiadał Tomasz Giemza. Bardzo Tomkowi dziękujemy. A Państwu polecam zerknięcie do podcastów Radia Nowy Świat na naszej stronie i w aplikacji, bo tam można znaleźć bardzo dużo treści nagrywanych właśnie przez redaktora Tomasza Giemza. Audycja Americano, która poleca się na antenie Radia Rzecz Jasna. Cykl Libretto z piątkowych poranków, porannej manny i podcast ekstra Amerykański Mit. To też jest do Państwa dyspozycji. Trzeba tylko się zalogować jako patron, patronko, osoba patronująca. A jak coś nie działa z logowaniem, to trzeba to naprawić na Patronite. Tam też się polecamy uwadze. A propos gitar i instrumentów różnych innych. Państwa pierwszy instrument, na którym grali, czy mają Państwo takie doświadczenia muzyczne? Jak przebiegała nauka? Ile lat? A może cały czas to nie jest jakaś taka historia, przeszłość, ten Fender albo jakaś inna gitara stoi gdzieś w pokoju i czeka na wolną chwilę. Sprawdźmy, jaki potencjał muzyczny mamy wśród słuchaczy. Jeżeli mają Państwo doświadczenie z instrumentami, proszę śmiało nam o tym napisać. Nowy Świt, Małpa, Nowy Świat Online albo telefonicznie pod numerem Rzecz Jasna 224 280 280. Fever.

dostałem wiadomość, dostaliśmy właściwie na temat instrumentu, ale nie muzycznego, instrumentu finansowego od Tomka, ale nie Tomka Giemzy, skrajnie innego Tomka. Jeden z naszych słuchaczy napisał, że miał książeczkę SKO, że tak wrócimy do tematu, który pojawił się na początku programu. Oszczędzałem od roku 77, wpłacając regularnie co miesiąc po kilka złotych i w roku 84 nauczyłem się, co w praktyce oznacza inflacja. 8 lat oszczędzania pozwoliło mi na zakup zeszytów do szkoły średniej, ale na podręczniki już nie wystarczyło, bo środki gromadzone w SKO nie były w żaden sposób pomnażane. Wpłaciłeś złotówkę, to wypłacałeś złotówkę. I tak to wyglądało niestety. Mówi się, że gorzki lek najlepiej leczy, to te gorzkie lekcje najlepiej uczy w tym przypadku. Czy ktoś jeszcze ma jakieś wspomnienia związane z SKO? Poprosimy. Nowy Świt Małpa, Nowy Świat Online. I telefonicznie też polecamy się jak najbardziej. Natomiast jeżeli chodzi o muzykę i wspomnienia różne, to cofniemy się teraz do roku 47, kiedy to na świat przyszedł Ian Anderson. 10 sierpnia, rzecz jasna. Inaczej byśmy tak wyraźnie o tym nie wspominali.

13 minut będzie 7. Teraz będziemy Państwu opowiadać, prezentować wielką płytę z lat 70. i choć skojarzenie mogło się pojawić, to bynajmniej nie ma to żadnego związku z budownictwem. Chyba że mowa o budownictwie pewnej bardzo ważnej, kluczowej dla muzyki dyskografii, to owszem, bo w 79 roku, 9 sierpnia, 10 wróć, ukazała się płyta, która sprzedała się w nakładzie, większość serwisu podaje, że ponad 20 milionów egzemplarzy, co uczyniło ją jednym z najlepiej sprzedających się albumów wszechczasów, a ci, którzy słuchali, dobrze wiedzą, o czym mowa. Michael Jackson, płytę piątą studyjną w swoim dorobku Off the Wall wydał właśnie tego dnia.

Pytałem jakiś czas temu, czy mają Państwo doświadczenia związane z graniem na instrumencie, a jakże odpisał jeden ze słuchaczy w dzieciństwie na grzebieniu, to była frajda i dodaje, że wynalazek gitary elektrycznej uważa za jeden z największych wynalazków XX wieku, bez wątpienia, gdzieś pewnie obok komputera, mikroprocesorów, internetu, antybiotyków i tak dalej, Stratocaster, Fender, czy w ogóle gitara elektryczna w czołówce by się znalazła. Bardzo dziękuję panu. Pytanie pozostaje aktualne. Czy grają państwo na jakichś instrumentach? Można się dzisiaj pochwalić śmiało, mailowo, jak słuchasz przed chwilą. Lub grali kiedyś, to też uwzględniamy. Nowy Świt Małpa, Nowy Świat Online. Można do nas pisać śmiało. Zastanawiamy się właśnie, gdzie się podziewa Jakub Jędras, kiedy na antenie pojawia się jego ulubiony zespół. Nie Kaiser Chiefs, ten drugi ulubiony, czyli Gogol Bordello i Immigrant Punk w tym przypadku.

Gogol Bordello, o którym napisała słuchaczka jeszcze, że jak ten zespół od rana w poniedziałek, to mój tydzień będzie fantastyczny. Nie tylko pani Agnieszki, choć dziękuję i pozdrawiam. Podejrzewam, że sporo mamy fanów tego składu wśród naszych słuchaczy. A propos hasła Immigrant Punk, po siódmej będziemy za uprzejmością Klaudii Kowalczyk opowiadać państwu o tym, co działo się niedawno w największych miastach w kraju. Mianowicie o marszach sprzeciwu. Czemu się sprzeciwialiśmy? Przestępstwom przeciwko mniejszościom i przemocy wobec Ukraińców, wobec osób LGBT+. To po siódmej w materiale Klaudii Kowalczyk. No i po 7:30 Beata Grabarczyk z cyklem, który roboczo nazwaliśmy ja, Klaudiusz, więc o polskiej polityce. I chyba mogę zapowiedzieć, że o pizzy będzie dzisiaj. Tak. Więc podobnie jak drupi akcent włoski też się pojawi po 7:00.

0: Minęła siódma, tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny, Piotr Topuliński, zapraszam. Prezydent Ukrainy zapowiada dalsze odpowiedzi na rosyjskie ataki. Zdaniem Wołodymyra Zełenskiego rosyjska wojna będzie coraz bardziej odczuwalna w Rosji. Trwa operacja przeciwko rosyjskiej rafinerii ropy. Jest dla nich bardzo odczuwalna. Doszło również do zniszczeń rosyjskich systemów obrony powietrznej i stacji radarowych. Mieliśmy także odpowiedzi na rosyjską infrastrukturę w regionach Morza Azowskiego i Czarnego. Jedynym powodem, dla którego to wciąż trwa, jest niechęć Rosji do zakończenia wojny. W nocy Rosjanie przeprowadzili 5 ataków bombowych na miasto Sumy. Rannych zostało co najmniej 5 osób. Nie prowadzimy obecnie bezpośrednich negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi, oświadczył tak szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi. Komunikaty są wymieniane za pośrednictwem pośredników. To nie nazywa się negocjacjami. Niektóre państwa pośredniczące wciąż próbują przywrócić grunt pod negocjacje. Naszym zdaniem nie ma możliwości wznowienia rozmów, dopóki Stany Zjednoczone nie zakończą naruszania memorandum o porozumieniu i nie naprawią tego, co zniszczyły. Trwają za to bezpośrednie rozmowy władz Iranu i Omanu o możliwym wyznaczeniu tras tranzytowych przez cieśninę Ormus. W wieku 93 lat zmarł Jarosław Abramow Newerli. Pisarz i kompozytor był jednym z filarów Studenckiego Teatru Satyryków. Pisał dramaty, skecze i monologi. W latach 60. kierował redakcją Radiowego Teatru Młodych. Stworzył muzykę choćby do piosenki o okularnikach Agnieszki Osieckiej. Wydał takie książki jak Pan z dzich w Kanadzie, Nawiało nam burzę czy Lwy mojego podwórka. To był serwis Radia Nowy Świat.
1: Pogoda. Polskę w przeważających części kraju czeka fala silnych upałów z temperaturami od 30 do 33 stopni. Chłodniej będzie na północy i Podhalu 25-28 oraz nad morzem około 22 stopni. Na plusie oczywiście. Na zachodzie i północy pojawią się przelotne opady deszczu oraz gwałtowne burze z gradem i porywami wiatru do 80-90 km na godzinę.

0: Mam nadzieję, że potem rozpoczęcie drugiej godziny spotkania Państwo są już rozbudzeni. Jeżeli nie, do 10 będziemy jeszcze dobudzać tych, którzy jeszcze sobie śpiulkają trochę. Mateusz Andruszkiewicz, Beata Grabarczyk, Kajtek Strzelczyk, Natalia Harkiewicz i Piotr Toponiski. Kłaniamy się i meldujemy w studio.
1: Nowy świt.
0: Zgodnie z zapowiedzią za chwilę przeniesiemy się do Opola, a zabierze nas tam Klaudia Kowalczyk. Bynajmniej nie w kontekście piosenkowym, z czym się Opole może kojarzyć. Będzie to mało pozytywna, chociaż nie, właściwie pozytywna pieśń, choć będąca wyrazem sprzeciwu i protestu, ale o tym więcej za moment.

0: 11 po 7 w kwestii głosów sprzeciwu głos zabierze za chwilę nasza koleżanka redakcyjna. Polacy mówią nie rosnącej fali agresji. Przez największe miasta w kraju przeszły marsze sprzeciwu. Protestujący nie zgadzają się na przestępstwa przeciwko mniejszościom, m.in. Ukraińcom czy osobom LGBT. Nasza reporterka towarzyszyła marszowi w Opolu.
1: Stop przemocy! Stop przemocy!
2: Dochodzi to do takiego już poziomu, że niekiedy boimy się wyjść po prostu na miasto bezpiecznie, nie mówiąc już o różnych symbolach, które nosimy też, czy wspierających osoby z Ukrainy, czy wspierających osoby LGBT.
3: Zofia Kardasz-Parker.
2: Arkadiusz Parker.
3: Fundacja Promenada Opole.
2: To się wiąże z pewnym ryzykiem, że możemy zostać jakoś zaczepieni, wyśmiani czy pobici.
3: Ja myślę, że są momenty, kiedy służby jak najbardziej reagują, natomiast wie pani, to jest kwestia oddolnego reagowania, bo służby nie są w stanie, nawet żeby bardzo chciały, to nie są w stanie reagować na wszystko, ale jeżeli mamy przyzwolenie na to, że ktoś wrzuca post, obojętnie o czym, i pod tym się wylewa fala hejtu i jak gdyby nikt na to nie reaguje, nie jest to w żaden sposób jakoś, nie wiem, ani blokowane, czy też nie reagujemy, jak wokół nas się takie rzeczy dzieją, czy jedziemy ulicą i ktoś tam do kogoś rzuca komentarz, że tak powiem, niewybredny, zdecydowanie obraźliwy i też nie ma na to reakcji.
4: Boże drogi, w XXI wieku, w środku Europy, chcę żyć w wolnym kraju, w którym każdy tutaj musi się czuć bezpiecznie, nie? To nieważne, czy ty masz wizę turystyczną, czy ty masz zgodę na pobyt. Każdy, kto jest tutaj legalnie, czy jest uchodźcą, czy jest imigrantem z różnych powodów.
5: Czy takie trudne sytuacje, te niebezpieczne wyzwiska zdarzają się tutaj w Opolu?
4: Tak, byłam świadkiem i tutaj już od dawna docierały do mnie filmy z autobusów właśnie. W Polsce to głośno się w tym roku zrobiło, ale ja mam tutaj kontakt z dziewczynami z Ukrainy, z ich dziećmi i na bieżąco mi pokazywały, zgłaszałyśmy to, zamalowywałyśmy hejty ukrywon rok temu tutaj. Całe przecież były wymalowane.
6: Jak robiliśmy te sieci dla Armii Ukraińskiej, to przecież podchodzili tacy ludzie z taką nienawiścią, wołyń, mordercy i tak dalej.

0: na nienawiść, na wykluczenie.
1: Mówimy stop przemocy. Wybieramy szacunek.
2: Po pierwsze się nie boję, po drugie denerwuje mnie to, co robią moi współobywatele mojego kraju. Przeraża mnie nienawiść, która jest wśród ludzi, dlatego że ponoć 90% to tutaj są katolicy, tak? A to ma być ta miłość do bliźniego, tego nas nauczyli, tego nauczono ją i w kościele. Wszyscy z tymi, nie obrażając łysych głów, chodzą na Jasną Górę i się modlą, a tutaj jak jakoś później sieją nienawiścią. Przeraża mnie to, że mają jakieś prawo, nie wiem kto im dał, myśleć, że są właścicielami Polski, a wszyscy, którzy tu są, albo przyjeżdżają, albo to, że im kiedyś pomogli, powoduje to, że oni mogą się czuć ich właścicielem. Mój ojciec był w obozie w Oświęcimiu, mama jest dzieckiem Wołynia, mogłabym również nienawidzić i chcieć rozliczenia, ale czy to nas nie upadla? Czy my mamy ciągle myśleć, że koleżanka jak mi w piaskownicy ukradła łopatkę, to ją do końca życia będę nienawidzić?
3: Dodam tylko, że opolski marsz sprzeciwu relacjonowała Klaudia Kowalczyk.

18 minut po siódmej. Czytam sobie o Palantirze właśnie. Bynajmniej nie ma to w związku z Tolkienem w tym przypadku, ani żadną fantastyką, a nawet zupełnie z przeciwieństwem, bo jest wiele krajów, które Palantir uważają za niefantastyczne, za zupełne przeciwieństwo. Chodzi o ten amerykański wielki koncern od analizowania danych, z którego próbujemy się w Europie wyswobodzić. Częściowo o tym czytam w dzisiejszym Newsweeku. Mianowicie w całej Europie trwają poszukiwania alternatywy dla amerykańskiej firmy, która zdaniem coraz większej liczby urzędników państwowych zbyt głęboko weszła w najbardziej wrażliwe obszary działania rządów, od lokalnej policji, globalnego wywiadu po obronę narodową i systemy opieki zdrowotnej. No i teraz, jeżeli chodzi o te poszukiwania, to tak, Madryt, tam rząd Pedra Sancheza polecił przedsiębiorstwom wspieranym przez państwo wykluczenie Palantiru z przyszłych zamówień publicznych. Francuski wywiad wewnętrzny wybrał francuską firmę Chubb Zwierzyn w miejsce Palantiru. W Wielkiej Brytanii kolejny sprawdzian może nastąpić w lutym 27 roku, kiedy nowy rząd Partii Pracy pod wodzą Andy'ego Burnhama stanie przed wyborem, czy zerwać wart 330 milionów funtów kontrakt właśnie z Palantirem na obsługę wspólnej platformy danych Narodowego Funduszu Zdrowia. Więc to poszukiwanie alternatywy dzieje się w czasie rzeczywistym. Pytanie, jak z jak dużą skutecznością i czy rzeczywiście się to uda. Tu można przeczytać jeszcze o samym Palantirze, że to jest firma współzałożona przez karpa i miliardera Petera Thiela, która zyskała renomę w kręgach amerykańskich służb zajmujących się bezpieczeństwem narodowym, i obecnie kapitalizacja tej firmy wynosi 330 miliardów dolarów, więc czy to już jest gruba kasa w naszym poniedziałkowym trybie nazywania takich sum? Chyba już tak. Thiel jest jednym z najbardziej znanych zwolenników prezydenta Trumpa w Dolinie Krzemowej. No i tu jeszcze jedna ciekawostka, że niepokój związany z ideologiczną orientacją działalności firmy Palantir potęgują niedawne doniesienia o tajnym stowarzyszeniu Thiela Dialogue, klubie ideowym dla światowej elity, do którego można dołączyć wyłącznie na zaproszenie, oraz manifest Karpa, w którym twierdzą, że Palantir stanowi największą nadzieję demokratycznego Zachodu na utrzymanie

Jeżeli chodzi o powiązania Polski z Palantirem, że tak jeszcze wrócę do tego wątku, to ostatnia aktualizacja, chyba że coś mi umknęło w moim kilkuminutowym researchu, ale my podpisaliśmy jeszcze chyba nie umowę, a list intencyjny. Jeżeli chodzi o naszą obronność, to było w październiku ubiegłego roku. No i wtedy pojawiła się wypowiedź wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, że dzisiejszy list intencyjny z firmą Palantir, absolutnym liderem w zakresie zarządzania danymi, ich wykorzystania w zabezpieczeniu logistycznym pola walki, projektowaniu przyszłości itd., itd., to krok milowy. Rozwiązania tej firmy są wykorzystywane perfekcyjnie, między innymi przez ukraińską armię. No ale w istocie był to list intencyjny wtedy. No więc zobaczymy, jak będzie z obecnością Palantira w Polsce w kolejnych latach. Wiem natomiast, i tu jestem dosyć przekonany, co do tego, jak będzie wyglądała obecność Beaty na antenie Radio Nowy Świat w najbliższych minutach. Ona będzie bardzo silna, ta obecność i opowieść polityczna w ramach tej obecności zawarta, ponieważ cykle Ja, Klaudiusz, pod nieobecność Klaudiusza Slezaka za chwilę powróci. I mówiłem, że akcent włoski w pewnym sensie oczywiście będzie. Porozmawiamy sobie z Beatą, jak to przy okazji polityki, o pizzy.

0: Tudum, tudum, tudum. Beata już jest. Dzień dobry.
1: Zrobiłeś dżingiel?
0: Tak.
1: Dzień dobry.
0: Ja, Klaudiusz. Beata Grabarczyk, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Moglibyśmy z filmu wyciąć, wiesz, tą czołówkę.
0: Tak, tak, tak, czołówkę.
1: I taką ona była czytana przez lektora, więc mogło być zabawnie.
0: No tak, bardzo filmowe otwarcie i filmowe scenariusze za chwilę będziemy Państwu przedstawiać, chociaż gdybyśmy mieli to jakoś tak właśnie w telewizji osadzić, to byłby to program kulinarny?
1: Dobre pytanie. Nie, znaczy w pewnym sensie, chociaż zabrakłoby Roberta Makłowicza. No pojechał Mateusz Morawiecki do Jagodna, to jest to miejsce, w którym w wyborach w 23 roku stały gigantyczne kolejki tam do późnej nocy miejscowy zakład, który produkował, robił pizzę, postanowił nakarmić tych ludzi, którzy stali w kolejce wtedy do wyborów. No i Mateusz Morawiecki postanowił powtórzyć ten trik po tym, jak zjadł z ludźmi mięso z grilla, to teraz zaprosił na pizzę. Tydzień później była pizza.
0: Okej, czyli gotuj z Morawieckim, coś w tym stylu.
1: Coś w tym stylu i ja nawet się zastanawiam, czy właśnie będzie ciąg dalszy. Czy będzie na przykład później kebab z Morawieckim, albo pierogi z Morawieckim. No, jest takich trochę potraw, które mógłby...
0: Pierogi marketingowo super byłyby do jedzenia. Ale jakieś takie potrawy regionalne.
1: Na
0: albo właśnie nieregionalne. Właśnie
1: ma, ma szansę naprawdę, ma szansę zrobić karierę polityczną dzięki... przez żołądek do serca się kiedyś mówiło i zdaje się...
0: W polityce również.
1: Tak,
0: i jakiś ramen.
1: Tak, tak, tak, tak. Mateusz Morawiecki chce pokazać, że jest taki fajny równiacha, jest fajny facet, można z nim iść na pizzę, zjeść z nim z grilla coś i w ogóle świetnie się bawić. No muszę powiedzieć, że robi to piorunujące wrażenie, jak nagle człowiek, który 6 lat rządził naszym krajem i to wtedy, kiedy mieliśmy najwyższą inflację, kiedy no, wyciekały pieniądze nam właściwie z rąk, z naszych spółek i tak dalej, kiedy został rozwalony system sądownictwa, no to on teraz opowiada, że nie, że on teraz jest fajny, jest wszystko w porządku i nawet przyznaje się do różnych błędów. Ja zaraz Państwu tutaj to unaocznię przy pomocy dźwięku, tylko przyznam od razu, że ja ten dźwięk oczywiście zmontowałam. To nie jest tak, że jeden błąd za drugim Mateusz Morawiecki wymieniał. Nie, nie, nie.
0: Czy to podstępne dziennikarskie...
1: Czy oczywiście, no knowania, manipulacje i tak dalej.
0: Wyciąganie z kontekstu.
1: No, to przede wszystkim. Znaczy, generalnie było tak, że na tym spotkaniu było około 300-400 osób. Sporo było młodych ludzi i oni zadawali pytania. I między innymi pytali o to, jak młodzi ludzie mają poradzić sobie z rynkiem mieszkaniowym i z problemem z kupnem mieszkania, bo to jest coś, co jest upiornie drogiego i takiego młodego człowieka to nawet na pół metra kwadratowego nie stać w nowym mieszkaniu.
0: No to są trudne pytania kiedyś podczas kampanii prezydent Komorowskiej. Znaczy wtedy jeszcze nie dostał podobnie.
1: Tak, tak. No więc właśnie. No więc tutaj było pytanie o to. Były też konkretne pytania, na przykład o to, że członek Stowarzyszenia Morawieckiego, pan Jabłoński broni dewelopera, który oszukał ludzi, no i jak to jest możliwe, że Jabłoński robi coś takiego i Morawieckiemu to nie przeszkadza, więc Morawiecki powiedział, że on teraz będzie pisma pisał, no ale przecież każdy może być, każdy ma prawo do obrony, bla, bla, bla, bla, bla, bla. No ale najlepsze jest właśnie to przyznawanie się do błędów, to posłuchajmy, jak Mateusz Morawiecki w tej chwili próbuje odkręcić to, co robił przez 6 lat. Ja tylko przypomnę, że chwilę temu chodził w tej koszulce, że wspiera kobiety, to też pamiętamy, jak wspierał kobiety przy pomocy pałek teleskopowych i gazu łzawiącego. No to teraz wspiera młodych no, w ich różnych dążeniach.
2: Taki był program Mieszkanie dla młodych. Takim był program Rodzina na swoim. Taki był program Kredyt 2%. Wszystkie te programy, do wszystkich tych programów odnoszę się teraz krytycznie. I ma pan rację, jakbym drugi raz mógł cofnąć wskazówki zegara, nie realizowałbym tego projektu Kredyt 2%, choć narosło wokół niego dużo mitów. Tak samo był błąd i do niego się mogę przyznać. pewnie pan o tym wie, składka zdrowotna od środków trwałych. No w ogóle nie powinno tego być, to był błąd i to nie powinno się zdarzyć.
1: Nie powinno się zdarzyć, ale się zdarzyło, panie były premierze. Za pańskich czasów to byli ludzie, którzy pan prowadził tych ludzi, którzy wymyślili te programy. I ja nie wiem, czy tak łatwo można się odkleić teraz od tego, co się robiło.
0: No zawsze można się zreflektować.
1: Wiesz co, ale po prostu jak się, jak patrzę na tego takiego drewnianego Morawieckiego, no to nie widzę w nim takiej krzty pokory, tylko to jest wszystko wyuczone pod publiczkę, to jest szukanie tego elektoratu i to jest po prostu cyniczne wykorzystywanie PR-u, tak samo jak ta pizza, tak? Za tym nie ma nic. Znaczy, ten facet powie wszystko, moim zdaniem, czego będą oczekiwali od niego wyborcy i powiem, bo bardzo chce rządzić, bardzo chce być znowu premierem, bo to przecież o to najbardziej chodzi, żeby był premierem, a nie żeby był tam jakimś szeregowym posłem, nawet szefem klubu, czy think tanku, czy jakiegoś stowarzyszenia. No i oczywiście w ramach zdobywania elektoratu Morawiecki ma pomysły oczywiście, co zrobić. Przedstawił swój raport dotyczący demografii. No i teraz uwaga, uwaga, co będzie proponował pan Morawiecki? Otóż pan Morawiecki wymyślił, to nawet chyba nie on tam mówił, że któryś z jego kolegów wymyślił, że każda rodzina, która będzie miała dziecko, to na każde dziecko będzie dostawała przez pierwsze 3 lata 3600 zł co miesiąc. To jest ta płaca minimalna, która jest teraz. Ona tam wynosi 4800 po odjęciu podatków. No to wychodzi 3600 na rękę i każda taka rodzina ma dostać to 3600 na rękę przez 3 lata. No więc ja sobie to policzyłam troszkę. No i przez te 3 lata to wygląda tak, że przez rok na jedno dziecko wychodzi 43200 zł rocznie. No i przez 3 lata to jest 129 600 zł. Tyle może na jedno dziecko dostać się rodzina od państwa według nowego programu, który proponuje Mateusz Morawiecki. Jeżeli chodzi o 800+, no to rocznie rzeczywiście ta kwota nie jest tak imponująca, bo to jest 9 600 zł rocznie, ale to ten program trwa przez 18 lat i w tym czasie można zebrać 172 800 na dziecko. Więc to trzeba sobie policzyć, czy się opłaca ten krótkotrwały program, zanim dziecko pójdzie do jakiegoś żłobka czy przedszkola, czy jednak zostać przy 800+.
0: Ale czekaj, jeżeli chodzi o jakąś taką argumentację, to kwestie prodemograficzne cały czas są na pierwszym planie.
1: Tak, znaczy pan Morawiecki uważa, że jak rodzina dostanie minimalną wypłatę, to na pewno będzie chciała mieć dzieci.
0: No właśnie, to, że w cudzysłowie oczywiście w komentariacie i osób gdzieś tam zainteresowanych statystyką, demografią, to jest chyba jasne, że to nie działa.
1: Nie działa.
0: To jakby wiadomo. Ale jako taka wiadomość do wyborców, którzy aż tak bardzo się tym nie interesują, czy to cały czas jest coś, czym można sobie wyborcę kupić? W sensie, czy
1: mam wrażenie,
0: mówiąc wprost, czy ludzie cały czas wierzą w to, że
1: mam wrażenie,
0: argument
1: że nie.
0: prodemograficzny działa?
1: To znaczy, czy pieniądze działają prodemograficznie?
0: Tak.
1: To znaczy, ludzie się przyzwyczaili do tego wcześniej 500+, teraz 800+, i to w ogóle na ludzi nie działa. I myślę, że z tym 3600 będzie podobnie. Znaczy na początku to będzie oczywiście, o fajnie, mamy pieniądze, a potem to jest po prostu liczone jako element budżetu rodzinnego i to w ogóle nie ma nic wspólnego z demografią. To nie jest coś, co spowoduje, że nagle rodzina będzie chciała mieć dzieci, bo nawet jeżeli przez te 3 lata zbierze 129 600, to nawet chyba kawalerki za to nie kupi. Mam wrażenie. Więc ja nie wiem. No, ale politycy mają taki pomysł, że najlepiej ludziom rozdać pieniądze na początku w 2015 15 czy 16 roku, 16 to się zaczęło sprawdzać, PiS-owi rosło i w ogóle wszyscy byli zachwyceni. No, potem już w następnych wyborach nie działało, ale no, jakby Mateusz Morawiecki przyzwyczaił się do tej kwestii. No, on ma też drugi pomysł dotyczący emerytów i ja muszę powiedzieć, że mnie to troszkę ścięło z nóg. Boże, ja powinnam kończyć, a ja dopiero zaczęłam.
0: Już się nie zagaduję.
1: Ścięło mnie to z nóg, mianowicie zaproponował, żeby rodzice, żeby dorosłe dzieci oddawały część swojej składki emerytalnej rodzicom. Znaczy mam wrażenie, że to spowoduje, że i rodzice będą mieli dalej mało i młodzi ludzie, którzy się będą starzeć na emeryturze, też będą mieli mało. Jakoś nie bardzo widzę ten pomysł. No ale tak to mniej więcej wygląda, że pan Nawrocki próbuje jakieś manipulacje finansowe robić, no i w ten sposób zdobyć wyborców. Natomiast Karol Nawrocki, który zrobił wielką, szumną rocznicę swojego zaprzysiężenia, nie wyboru, swojego zaprzysiężenia. Była wielka impreza na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego, tam była całe mnóstwo ludzi i pani poseł Mirosława Stachowiak-Różecka wczoraj ujawniła, że ci goście na trybunach to byli doradcy prezydenta. Więc już wiadomo, po co prezydent ma tylu doradców, no po to, żeby właśnie wypełniali jego trybuny w razie potrzeby. On ma setki doradców społecznych, więc jakby robił imprezę, to można liczyć na to, że doradcy będą. No i Karol Nawrocki po tym roku jakoś specjalnie wniosków nie wyciągnął.
3: Nic się nie zmieniło od tego roku. Ja chcę być głosem Polek i Polaków. Chcę być głosem polskiego narodu. Będę, jestem nim. Z drogi, na którą wszedłem w czasie kampanii wyborczej, nie zejdę nigdy. Będę i pozostanę tylko waszym głosem.
1: No ten wątek głosu, naszego głosu się powtarza, cały czas się powtarzał, no ale oprócz głosu to wiemy, z czym się kojarzy pan prezydent, czyli z wetami. I on mówi, że jemu to w ogóle nie robi na nim wrażenia, że już 41 wet przygotował dla Sejmu, że zablokował różnego rodzaju ustawy, no i że jest absolutnie rekordzistą, jeżeli chodzi o prezydentów, bo prezydenci poprzedni no to mieli owszem kilkanaście wet, ale przez całą kadencję. Zdaje się, że Andrzej Duda miał chyba 19 przez dwie kadencje, więc nie, przez jedną. 19 przez jedną. Więc no, daleko wszystkim do pana Nawrockiego, ale to też się nie zmieni.
3: To jest to, co może nie tygryski, ale duże, potężne tygrysy lubią najbardziej, drodzy państwo, ustawy i weta. Choć określenie wetomat jest bardzo pieszczotliwe dla mnie i zupełnie, drodzy państwo, nie dotyka mnie osobiście. Spotykałem się z dużo mocniejszymi określeniami, je także witam zawsze z uśmiechem i z wielkim dystansem. Ale drodzy państwo, 259 podpisanych ustaw pokazuje, że tylko tam, gdzie mogę znaleźć odrobinę kompromisu, gdzie mogę dostrzec, że to prawo pisane jest dla Polaków, że Polakom się przyda, nawet jeśli mam pewne obiekcje, nawet jeśli widzę i czytam także reakcje opozycji w polskim parlamencie, że z tego prawa można wycisnąć więcej, ale jest chociaż trochę dobre dla Polaków, to zawsze je podpiszę.
1: No właśnie, no więc prezydent, który zupełnie się nie przejmuje mianem wetomatu, cały czas przypominał przez tę godzinę, kiedy przemawiał, że podpisał dużo więcej ustaw niż ich zawetował i w ogóle przygotował dla nas też całe 22 ustawy, tylko ten niedobry Sejm z Czarzastym na czele mu te ustawy blokuje. No i całe to przemówienie mniej więcej było w tym klimacie, aż pojawiło się zdanie, które mnie zaniepokoiło. Znaczy, tam jest odniesienie do pewnej ustawy dotyczącej ubezpieczeń i w ogóle nie chodzi mi o ustawę, tylko chodzi mi o to, jak to, co mówił prezydent na temat tych ubezpieczeń się kończy. Proszę posłuchać.
3: Kto przygotowuje prawo, w którym chcemy odpuścić kary firmom ubezpieczeniowym za to, że okradały moich obywateli? i moje obywatelki.
1: Moich obywateli i moje obywatelki. Ja się zawsze czułam obywatelką Rzeczpospolitej Polskiej. Nigdy nie czułam się obywatelką prezydenta tego kraju. No i nie wiem, czy mam to czytać w ten sposób, że państwo to ja, czy też może jesteśmy na etapie, że za chwilę będziemy swoimi chłopami hop, hop, hop, hop, hop.
0: A nie chodzi o taką wspólnotowość, w sensie moich współobywateli.
1: A moich współobywateli brzmiałoby inaczej, ale tu jest po prostu wprost powiedziane. Moich obywateli i moje obywatelki. No ktoś to chyba przygotowywał, więc nie wiem. Znaczy ja poczułam się zaniepokojona tego typu stwierdzeniem.
0: Okej. Okay. Na puentę muszę cię jeszcze dopytać o najważniejszą rzecz, która nie padła.
1: O pizzę.
0: Tak, jaka to była?
1: Słuchaj, no zdaje się, że część to była hawajska, natomiast resztę nie wiem. No jakoś nie przyjrzałam się tej pizzy za bardzo. No, kurczę, następnym razem będę sprawdzać pizzę.
0: Może państwo...
1: Może ktoś z państwa widział, oni tam nieśli, no zresztą tam chyba strasznie mało tej pizzy było, bo jak był, jeżeli było 400 osób, a nieśli zdaje się tam chyba 10 czy 12 pudełek, to szału nie było.
0: To się rozeszło.
1: Tak też myślę.
0: A to trzeba było być naprawdę bystrym, żeby...
1: tak, znaczy nie szybkim. Zadawać pytań, tylko łapać pizzę.
0: Beata Grabarczyk, dzięki piękne.
1: Dziękuję.
0: Wrócimy jeszcze z Jak Klaudiusz.

Za 8 minut będzie 8. Wrócę jeszcze do wątku grania na instrumentach. Dzisiaj pytałem Państwa o doświadczenia. Paweł napisał: trudno to nazwać instrumentem, ale często czekając na zagotowanie mleka do śniadania, pogrywam kilka rytmów na bokach kuchni gazowej. Jednym z nich jest początek Space Truck in the Purple. Niezmiennie to moje poranne muzykowanie irytuje moją żonę Bożkę, dla której robię te śniadania. No to ładny mamy zestaw. Państwo się dzisiaj zgłosili już z grzebieniem i z kuchnią gazową. Czekamy na kolejne instrumenty. 224 280 280.

4 minut brakuje do godziny 8. Po pełnej godzinie pierwsza rozmowa Beaty Grabarczyk, a więc znowu polityka. Tym razem naszym gościem będzie Bartosz Wieliński, więc polecamy się do słuchania. Po 8.30 ostra gra, sekcja sportowa. I wpadnie do nas, jak zwykle, Mikołaj Tyczyński.

0: Minęła ósma, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Zaczniemy od słów prezydenta. Karol Nawrocki zapowiedział kolejne spotkania ze zwolennikami. To reakcja na pytania o koszty organizacji czwartkowego wydarzenia przed Pałacem Prezydenckim z okazji rocznicy zaprzysiężenia Karola Nawrockiego na prezydenta. Wiceszef MON-u Cezary Tomczyk zwrócił się do kancelarii prezydenta z oficjalnym pismem w tej sprawie. Sam Karol Nawrocki mówił w Skawinie w Małopolsce tak.
1: Chcę powiedzieć tym, którzy pytają. Nic się nie zmieni. Prezydent jest dla Polek i dla Polaków. Musi i będzie się z nimi spotykał, a żyrandole i pilnowanie żyrandoli jest nie dla mnie.
0: Zdaniem Cezarego Tomczyka kancelaria prezydenta musi udzielić informacji dotyczących kosztów wiecu przed Pałacem Prezydenckim w ciągu niecałych 2 tygodni. Żołnierze gotowi na sobotnią defiladę z okazji Święta Wojska Polskiego. Za nami próba generalna. W wydarzeniu weźmie udział około 1800 żołnierzy ze wszystkich rodzajów sił zbrojnych, mówi szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła.
2: Ta defilada w dużej mierze przez nas żołnierzy jest dedykowana wszystkim Polakom, którzy płacą podatki, którzy składają się na wyposażenie, które my, żołnierze, możemy wykorzystywać. Także proszę o tym pamiętać. Będziemy zaszczyceni, jeśli zdecydują się Państwo towarzyszyć nam w czasie tej defilady i być tu razem z nami obecni. To będzie dla nas wyraz najwyższego uznania.
0: A jak dodał wiceszef resortu obrony Paweł Bejda, w defiladzie wezmą też udział wojska sojusznicze, żołnierze między innymi z Francji, Stanów Zjednoczonych i Kanady. Protesty w Ceucie. Kilkanaście tysięcy osób domagało się od hiszpańskiego rządu przeciwdziałania kryzysowi migracyjnemu. Ceuta zjednoczona nigdy nie zostanie pokonana. Wygnać najeźdźców. Takie można było usłyszeć okrzyki. Pod koniec lipca do hiszpańskiego miasta znajdującego się na kontynencie afrykańskim przypłynęło z Maroka ponad 70 tysięcy osób. Zdecydowana większość wróciła do Maroka, choć nie wszyscy. Rząd w Madrycie wysłał do Ceuty wojsko, a zdaniem służb w trakcie podróży drogą morską zginęły co najmniej 82 osoby. Niemiec Marco Brenner, zwycięzcą 83. wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. Ostatni, 7. etap, jazdę indywidualną na czasy w Wieliczce wygrał jego kolega z ekipy, Szwajcar Stefan Küng. Najlepszy z Polaków, Filip Gruszczyński, zajął 25. miejsce. Więcej sportu na naszej antenie już za niecałe pół godziny w cyklu Ostra Gra. To był serwis Radia Nowy Świat.
3: Pogoda. Na południowym zachodzie dziś zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, bez opadów. Popadać natomiast może przelotnie i zachmurzyć się trochę konkretniej i zagrzmieć też. Jak zagrzmi, to popada też z gradem w pozostałym obszarze kraju, więc uwaga. W czasie burz porywy wiatru do 85 km na godzinę, lokalnie w obszarze najsilniejszych burz nawet do 100 km na godzinę. Na termometrach około 22 stopni na wybrzeżu, 25-28 na północy, 31-33 na południowym zachodzie, na południu i miejscami w centrum kraju.

0: Wind Boys za nami w naszym składzie, trochę jednak inaczej niż w tytule. Beata Grybarczyk, Natalia Harkiewicz, Kajtek Strzelczyk, Piotr Topoliński i Mateusz Andruszkiewicz. Też meldujemy się w trzeciej godzinie porannego spotkania.
1: Nowy świt.
0: A jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to przejdziemy do rozmowy redaktor Beaty Grabarczyk. Zgodnie z zapowiedzią Bartosz Wieliński będzie z nami, więc o polityce słów kilka niebawem. Przy okazji zapytam cię, Beato, a propos naszego takiego leitmotivu, który dzisiaj gdzieś nam się tu przewija, o twoje doświadczenia z graniem na instrumentach. Czy my mamy podobny profil muzyczny? Musisz powtórzyć, bo nie słychać, a ty, panie realizatorze, czy coś tam
2: słyszysz? Nie słychać, nie, teraz może mnie będzie słychać. No więc najpierw cymbałki, a potem flet oczywiście.
0: Flet prosty.
2: Tak.
0: Okay,
2: wszyscy się uczyliśmy grać na flecie, chociaż nie wiem czemu właściwie.
0: Znaczy, to nie jest tak, że flet prosty jest prosty i dlatego
2: może dlatego, tak, to prawda. Chociaż cymbałki wydają mi się prostsze. Aha, no i jeszcze oczywiście było tak, że graliśmy na trójkątach. Tak,
0: a ty już jesteś na wyższym poziomie.
2: Był trójkąt, no i tamburyn był jeszcze.
0: Aha. To całkiem niezły zespół można by złożyć z tych instrumentów. Znaczy trochę wybrakowany,
2: taki
0: ale...
2: przedszkolacki trochę.
0: Gdzie wady? Tak, ja mam podobne doświadczenie, więc ciekaw jestem, jak to u państwa wyglądało. Czym się swoją drogą szczycę, bo często jest tak, że jak ktoś zostaje dziennikarzem muzycznym, to wynika to z jakiegoś niepowodzenia na tej ścieżce muzycznej. Więc w momencie, kiedy nie wynika to z tego niepowodzenia, to mam takie poczucie, że jest okej.
2: Zagramy chyba jeszcze coś, bo Bartka wciąż nie mamy. No to

0: Nasz realizator poklikał, poprzestawiał i podobno wszystko. Jesteś na swoim miejscu. Możemy przejść do rozmowy.
1: Tak jest. Z nami jest Bartosz Wieliński, wicenaczelny Gazety Wyborczej. Cześć Bartku.
2: Dzień dobry, witaj.
1: Słuchaj, jesteśmy po takiej serii wydarzeń zorganizowanych przez prawicowe partie, to znaczy PiS chyba przyciśnięty jakoś przez Morawieckiego zwołał jakąś taką mikrokonwencję programową w małym, niedużym pomieszczeniu, gdzie wszyscy się strasznie pocili. No i Tobiasz Boheński wypocił taki postulat programowy, żeby deportować z Polski Ukraińców pracujących, którzy są w wieku poborowym. No tylko problem polega na tym, że jak się te poskrobie te wszystkie propozycje, bo tam jeszcze jest Morawiecki, który proponuje 3600 na dziecko do trzeciego roku życia w każdej rodzinie i dzięki temu chce zapewnić dzietność Polakom, znaczy Polsce. Jest tam też pomysł emerytur, żeby część składki dzieci płaciły na rodziców. No generalnie te pomysły, jak się poskrobie, to pod nimi albo nic nie ma, albo jest coś bardzo takiego, takie pazłotko wychodzi, dlatego że sprawa deportacji tych Ukraińców ewentualnie, gdyby ona weszła w życie, co jest dosyć obrzydliwym pomysłem generalnie, to jednak pokazuje, że tam tych Ukraińców takich niepracujących to jest jakaś garstka.
2: No nie, no to jak znam tych towarzyszy od tego typu właśnie pomysłów, a to nie jest tylko polskie hasło, bo tak deportować to by wszyscy chcieli.
1: No tak, bo Amerykanie to, deportują, to my też będziemy deportować.
2: No to będzie tak jak w tym rosyjskim dowcipie o wielbłądach i kastrowaniu wielbłądów, że najpierw kastrują, a potem sprawdzają, czy wielbłąd. Właśnie sowieckim dowcipie, więc to przypuszczam, że tak by to wyglądało.
1: Czyli to jest łapanki na Ukraińców.
2: Tak, taki ozdobnik, że tylko ci, co nielegalnie pracują, ale przecież kto by o legalności decydował. Ja, w ogóle jest taki fajny ciąg, znaczy fajny w dużym cudzysłowie, fajny taki ciąg intelektualny, bo tu mamy deportację. Patryk Jaki mówi o komisjach weryfikacyjnych, o uprawnieniach karnych, która będzie nas weryfikować na pewno też jako dziennikarzy,
1: nie
2: sprzedających dobrej płacy. No i wszystkich innych Żurków, Bodnarów, innych już takich naprawdę wrogów narodu polskiego. A profesor Czarnek, czyli profesor Oze, no to już w ogóle ma takie właśnie plany stworzenia Gwardii Obywatelskiej, która będzie po prostu zastąpi tą skompromitowaną kierwińską policję i będzie po prostu pilnować w Polsce porządku i pokazywać policji i innym służbom,

0: jak powinno się patriotycznie pracować dla narodu, więc taka mieszanka, jak wszystko doda do siebie, to była taka naprawdę no, toksyczna mieszanka.
1: No właśnie, to jest dosyć przerażające, że tak będzie wyglądało.
0: No ale takie plany właśnie państwo mają i no i tak sobie myślę, jakie mundurki ta Gwardia Obywatelska powinna nosić i myślę, najlepsze były brunatne, najbardziej by pasowały tutaj z tych wszystkich tak historyczne wzory są dobre, no, a Morawiecki oczywiście obstawia to drugie skrzydło, no on zamiast kija ma marchewkę, no i jak to się wszystko połączy do siebie, to mamy taki typowy pisowski zestaw. Tu dosypiemy pieniądze, a tu wam odbierzemy i przykręcimy śrubę, tak.
1: Tylko wiesz, to jest początek kampanii. Jeszcze tak naprawdę, no oficjalnie oczywiście jej nie ma. Jesteśmy rok przed wyborami i już padają takie zapowiedzi. No to co będzie dalej?
0: No dalej będzie zawsze ciekawie. No to wszystko się
1: kosmodrom.
0: No to zostanie, no bo skoro tu zacznie budować to CPK pod nazwą Port Polska, no tak. To trzeba będzie faktycznie jakoś go przelicytować i kosmodrom to jest dobry pomysł. Zresztą mieliśmy duże zasługi, jeśli chodzi o rozwój kosmosu za zarządów PiS-u. Mieliśmy Agencję Badań Kosmicznych prężnie działającą.
1: Pod panią Podkowską.
0: Tak, więc myślę, że tutaj potencjał intelektualny, Prawo i Sprawiedliwość, czy właśnie Rozwój Plus ma, żebyśmy sięgnęli już nie tylko Mierzei Wiślanej, ale naprawdę no, co najmniej orbity okołoziemskiej i to tak się będzie się działo. To będzie licytacja w populizmie, tylko proszę zauważyć, że na przykład Mentzen ma pomysł zupełnie innej beczki, skromny, prosty, ale mam wrażenie, że trochę... że on jest jednak bardziej efektywny. On po prostu chce walczyć z systemem kaucyjnym, który został wprowadzony przez PiS, który, znaczy wymyślony tak, przygotowano po prostu zarządów PiS-u. Fundamenty tego systemu wprowadzony został teraz. No i część społeczeństwa z pewnością to strasznie musi oburzać, że oni nie mogą tej butelki po prostu wyrzucić w lesie, czy w rowie, czy po prostu gdziekolwiek,
1: no,
0: a muszą z nią iść do sklepu.
1: Nie, no słuchaj, nikt im nie broni, no tylko wyrzucą 50
0: strasznie.
1: Groszy. No właśnie.
0: Oni chcieliby być bezkarni w tym wszystkim i pytanie, no to się właśnie okaże, co jest lepsze, czy taki właśnie... bliski ludziom populizm, po prostu możesz wszystko, możesz wyrzucić butelkę, nie musisz płacić kaucji, czy właśnie te wyszukane pomysły rozwojowe, czy też taki najbardziej zwierzęcy odwet na przeciwnikach politycznych, co będzie ruszać wyborców. Mam wrażenie, że chyba jednak ta mencenowska linia będzie wzrostowa.
1: No wiesz, zważywszy na to, że poseł Koalicji Obywatelskiej i Robert Dohan jakby poparł ten projekt zniesienia systemu kaucyjnego, bo jak to on ujął, zrobiliśmy z ludzi śmieciarzy. Znaczy zbieranie butelek to jest śmieciarstwo.
0: Ja mu współczuję. Ja mu strasznie współczuję temu posłu, powiem szczerze, bo znaczy ja nie wiem, czy on zdaje sobie sprawę, jakie ilości tak plastiku, po prostu śmieci, tak, są usuwane w tym momencie z otoczenia, jak szkodliwe jest to substancja, jeżeli ona po prostu leży i się rozkłada w jakichś właśnie miejscach, no świadomość ekologiczna po prostu na poziomie Konfederacji. Może poseł Dohan po prostu powinien zmienić partię, będzie mu wygodniej.
1: No, wszystko jest możliwe. Teraz okno transferowe się otworzyło i wiesz, jedni przechodzą do drugich, także nigdy nie wiadomo, jak to się skończy. Natomiast słuchaj, ja tak sobie myślę o koalicji rządzącej i mam wrażenie, że przy tej mobilizacji partii, ugrupowań prawicowych, to właściwie koalicja robi niewiele. Jakoś dziwnie niewiele. I ja nie wiem, czy jak Donald Tusk na, nie wiem, 3 miesiące przed wyborami wybierze się w Polskę, to nadrobi to, co teraz robią PiS czy Morawiecki.
0: Znaczy, ja mam wrażenie, tak sobie to tłumaczę, tak, że po prostu nie zamierza wchodzić między przysłowiową wódkę i zegrychę. No, przecież oni się zabijają ze sobą w tej chwili. To nie jest spór o program wyborczy, o to, jaka Polska ma być, czy ma być bardziej liberalna, czy bardziej konserwatywna. Sporo wartości też to nie jest. To jest po prostu walka na śmierć i życie, walka na noże między tymi prawicowymi ugrupowaniami. Wiadomo, że na scenie politycznej w Polsce nie może być miejsca dla czterech ugrupowań prawicowych, którzy tak naprawdę odnoszą się do podobnego wyborcy, tylko w różny sposób. No, ktoś musi tutaj zginąć. Tak, najsilniejszy zgarnie całą pulę, tylko nie wiadomo, kto jest najsilniejszy, bo to poparcie zaczyna się wyrównywać. Jeżeli obecnie w sondażach PiS ma 18%, Konfederacja około 15%, no to ten dystans i ta dominacja PiS-u i Kaczyńskiego na prawicy po prostu się zakończyła i być może to jest tak jak w stadzie wilków, że ten czasami wilk alfa ze względów biologicznych staje się słabszy i zostaje zagryziony przez młodszych rywali. To się właśnie w tej chwili chyba na prawicy dzieje i tutaj wchodzenie między te wilki, demonstrowanie właśnie jakiejś swojej nadaktywności, no byłoby z takich taktycznych względów oczywiście nieskuteczne, tylko że wyborcy oczywiście mają z tym problem, bo chcieliby także mieć partię demokratyczną, która jest aktywna, która proponuje, no która jest na wyciągnięcie i tak naprawdę podróżuje po kraju, wchodzimy szczerze, Asty i Lewica i politycy Lewicy, oni faktycznie pracują i się chwalą i no i spotykają się z wyborcami. Po drugiej stronie tego jeszcze nie ma. No być może po wakacjach. Też ciężko odpalać wielkie tematy, wielkie dyskusje w środku sezonu wakacyjnego. Myślę sobie, że gdyby temat na przykład Szpitala Południowego został przetrzymany przez ludzi, którzy nim dysponowali do września, tak, do października, te efekty też pewno byłyby lepsze, bo no wakacje są wakacjami, no wszystko wtedy siada, trudno też, no to było palenie po prostu, poszło to wszystko w komin, jak to się mówi, tak, w języku ciepłowników.
1: No to przy okazji, wiesz, no to, że PiS się podzielił, to też jakby przykryło sprawę Szpitala Południowego.
0: Znaczy, no też zastanawiam się, czy to właśnie też nie było to tak planowane, ten rozwód na wakacje, żeby to jakoś przeszło i nikogo nie zainteresowało. No tutaj ewidentnie ta operacja nie wyszła. To wszystkich zainteresowało i wstrząsnęło sceną polityczną jak nic.
1: To prawda, jak nic. Zobaczymy, jak to się będzie dalej rozwijało. Czekamy na wrzesień i kolejne odcinki telenoweli Polityka Polska. Bardzo dziękuję, Bartku. Bartosz Wieliński z Gazety Wyborczej był naszym gościem. Miłego dnia, dzięki wielkie.
2: Rozmowę prowadziła Beata Grabarczyk. Po 9.30 będzie jeszcze jedna, ale nie jak w poniedziałki z Cezarem Szymankiem, tylko z Konradem Sadurskim.
1: Tak jest.
2: Z Forbes, ale finanse osobiste jak najbardziej.

0: 25,5 minuty po 8. Jeżeli chodzi o Państwa doświadczenia muzyczne, Bartek jeszcze napisał, że u mnie jako rocznik 8-8 na lekcji muzyki, która później w 5 klasie po połączeniu się z plastyką przeszła na przedmiot o nazwie sztuka, grałem na flecie, trójkącie, grzechotkach, jeszcze pełna nazwa, drewnianym tamburynie bezgłowym, czyli podobnie jak Beata, czyli większy wachlarz, szerszy wachlarz niż mój. Bardzo szanuję jej, dzięki piękne za wiadomość. Jeżeli ktoś jeszcze chciałby się podzielić, to poprosimy. Mailowo, Nowy Świt, Małpa, Nowy Świat Online. Natomiast jeżeli chodzi o to, nad czym będziemy skupiać uwagę w najbliższych minutach, to będzie to oczywiście sport, ostra gra. Nadchodzi Mikołaj Tyczyński, który dzisiaj też połączy się wyjątkowo z nami i będzie opowiadał o tym, co ważne było i będzie, jeżeli chodzi o wydarzenia sportowe. Sammy Ray and the Friends, Denim Jacket, to teraz.
1: I'm at the after party. Everybody's talking for me. Everybody's talking fast and loud. I figure maybe if I get my jacket, step

0: Ostra gra. Sport w nowym świecie.
1: Gdzieś we wszechświecie znajduje się Mikołaj Tyczyński. Gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie. Dzień dobry, Mikołaju.
2: Dzień dobry, Mateuszu. Nie, to nie jest tak, że nie wiadomo gdzie jestem. Jestem na ziemi śląskiej, w Katowicach.
1: No właśnie, bo bym z tobą chętnie pogadał o tym, co na tej ziemi śląskiej się działo w ostatnich dniach. Muzycznie.
2: Bo Ben Bekele rozwaliło system.
1: Okej. Okay. Szeroki przekrój. A jest coś, co cię zaskoczyło?

Pozostaje kwestia repertuaru. Ten train ride zupełnie dobry, ale najwyraźniej niewystarczający. Więc członkowie grupy Earthquake rozglądają się, co by tutaj skubnąć ze znanych piosenek, zrobić albo po swojemu, albo podobnie jak oryginał, żeby zahaczyć uwagę słuchaczy. I tak sobie siedzą. Nie było mnie przy tym, jak siedzieli, ale tak sobie wyobrażam. I nagle usłyszeli, może w radiu, bo wtedy nie było żadnych streamingów ani innych komputerów, ale były stacje radiowe i nagle w radiu usłyszeli przebój, niekoniecznie stylistycznie bliski temu, co słyszeliśmy przed chwilą, ale ich zaintrygował. Wykonawcą był niejaki Eddie Floyd.

I tak sobie siedzą ci członkowie grupy Earthquake, posłuchali tego utworu, mówią, dobre, dobre. I nagle jeden mówi, a może byśmy tak, a drugi mówi, nie, no co ty, to nie jest nasz styl, to jest taki rytm blues, soul, my jesteśmy rock'n'rollowcy, to nie. Ale co to szkodzi, ale może, ale bo to jest fajna melodia. Akurat nie mamy pod ręką naszych własnych fajnych, a spróbujmy, a drugi mówi, a ja wiem, a może, no to chodźcie chłopaki do studia, spróbujemy.

Trzeba im przyznać, że dołożyli do pieca trochę i z tego soulowego Ediego Floyda zrobili zupełnie dobry rockowy kawałek. Ale to jednak nie było ich własne. I wciąż się rozglądali, bo ich repertuar być może byli bardzo samokrytyczni, ale wydawało im się nie sięgać jakością do pewnych utworów, które w tych swoich stacjach radiowych słyszeli. A wtedy, przypominam, czyli 70. lata, wielką inwazję dokonały brytyjskie zespoły i właściwie wykonawcy brytyjscy na rynek amerykański. Rozpoczęło się od legend typu The Beatles, The Rolling Stones i tak dalej, ale potem poszła jeszcze cała fala innych angielskich zespołów i między innymi bardzo dobrej i trochę dzisiaj pomijanej przez redaktorów muzycznych grupy Small Faces, a więc amerykańskie stacje radiowe poddały się też impetowi tej fali i oczywiście w repertuarze tego, czego słuchali Earthquake, była grupa Small Faces.

I znowu tak sobie siedzą, słuchają. Jeden mówi, no może i niezłe te angielskie numery. Byśmy to zrobili, a drugi mówi, nie wiem, to troszkę takie, ja wiem, ale końcówka dynamiczna, można by ją podkręcić trochę. No nie wiem, ale to nie dzisiaj, co chłopaki, może się zastanowimy jeszcze, może podszlifujemy coś własnego. No dobra, no może pomyślimy. Pamiętajcie, bo to może być niezłe. I następnego dnia się spotykają, jeden przylatuje i mówi, kurczę, uprzedzili nas, Uriah Heep.

Panowie z Earthquake zafrasowali się, a nawet spuścili nosy na kwintę. Choróbcia. Ci Anglicy nas przegonili, zrobili swoją wersję tych Small Faces. Czy to warto się za to brać? A jeden mówi, ale my jesteśmy ambitni. Dlaczego mamy nie zrobić swojej wersji? Może się nikt nie pozna, że to jest cover, ale no spróbujmy, chłopaki. I tak jakoś się zebrali i powiedzieli, a ciągle mam dziury w repertuarze, spróbujmy się pościgać ze Small Faces i z Uriah Heep.

Coś nam się pourywało w transmisji ze studia, więc powrócę do tego, co tak kwieciście powiedziałem, ale w pustkę. Powiedziałem, że wciąż były te kłopoty repertuarowe i że ja co prawda nie byłem świadkiem tych ich rozmów, bo ja to właśnie wymyślam i robię taką historię trochę z powietrza, ale teoretycznie może tak mogło być. I ten utwór, który przed chwilą usłyszeliśmy, Emily, to doskonały materiał na przebój. Tyle, że znowu nie ich własny. Nagrali to, nagrali bardzo przyzwoicie i wydaje mi się, że statystycznie mogło to się stać przebojem. Tylko, że już było przebojem grupy Hot Chocolate.

kiedy ktoś słucha tej audycji, to może sobie pomyśleć, że to jest historia zespołu, który właściwie smutną drogę miał, bo ciągle próbował i ciągle mu się coś nie udawało. Nie było z nimi tak źle. O nie, grupa Earthquake była przyjmowana bardzo dobrze na koncertach, wydała własny album i właśnie przy okazji tego albumu warto historyjkę taką opowiedzieć, że okładkę do albumu zaprojektował człowiek wielce zasłużony dla amerykańskiego, powiedzmy sobie, designu. To był projektant, grafik, rzeczywiście znakomitość w tej dziedzinie, niejaki Danziger. I on jakąś nagrodę nawet dostał za okładkę do grupy Earthquake, chociaż rzeczywiście nie wstawiło to zespołu w szeregi tych gwiazd największych, ale mogli odnotować sukces graficzny. A propos pana Danzigera, to muszę się pochwalić, że poznałem go osobiście, byłem u niego w pracowni i byłem oszołomiony, bo niezależnie od tych wszystkich atrybutów, jakie projektant ma w swojej pracowni, w tym wielkim pomieszczeniu, proszę państwa, stały rzędy półek, a właściwie przyczepione do ścian, wypełnione setkami albumów winylowych, i to nie rock'n'rollowych, ale jazzowych. On był wielkim fanem jazzu i jeszcze do tego miał w tej pracowni na środku stół bilardowy. Wyobrażacie sobie, jaka dla mężczyzny to jest taka przyjemna bardzo historia, że pracuję, mogę sobie popukać bilarda i mogę posłuchać jazzu z winyli, miał gramofon, miał głośniki, wszystko. I było to bardzo takie istotne przeżycie, bo to naprawdę wielka postać. Ale wróćmy do grupy Earthquake. Okładka okładką, covery coverami, ale oni na żywo dawali sobie naprawdę radę i oto próbka tego, jak im to wychodziło.

Earthquake nie byli jakimś tam byle coverbandem. Kombinowali, łączyli własny repertuar z piosenkami zapożyczonymi, tylko trochę szczęścia zabrakło. Ale te nagrania live mówią, że szczęście było naprawdę blisko.

Przewrotny los jednak sprawił, że największy sukces grupa Earthquake osiągnęła dzięki cudzemu utworowi. Oto wersja koncertowa tego ich wielkiego, wielkiego sukcesu, choć był to cover pewnej australijskiej grupy.

0: Jest 11:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Alicja Krawczyk. W Stoczni Wojennej w Gdyni oficjalnie zaprezentowano kadłub ORP Wicher, pierwszej z trzech nowoczesnych fregat wielozadaniowych budowanych dla polskiej marynarki wojennej. Okręt został częściowo wyprowadzony z hali montażowej. To początek kilkudniowego procesu, zanim jednostka trafi na wodę. O tym, jak przebiega, mówił TVP Info prezes Stoczni Wojennej PGZ Marcin Ryngwelski.
1: Dzisiaj od godziny 9 rano rozpoczęliśmy operację przesuwania już na samą barkę. Ona musi się odbyć naraz, nie możemy jej przerwać, dlatego już wyjechaliśmy ponad 45% kadłuba, on już jest na barce. Teraz ostatnia część, a hala przez moment tylko będzie pusta, bo ją tylko posprzątamy. Przyszło RP Burza, już czeka w hali prefabrykacji. Jak tylko posprzątamy, od razu wjedzie tutaj blok śródokręcia i rozpoczynamy składanie okrętu następnego, czyli już seryjnego dla marynarki wojennej.
0: Na środę zaplanowano ceremonię chrztu okrętu, a właściwe wodowanie na czwartek 13 sierpnia.
2: Dokładamy swoją cegiełkę do zdolności obronnych państwa, czyli nie tylko siły powietrzne, nie tylko wojska lądowe ze swoimi systemami obrony powietrznej przeciwrakietowej, ale również marynarka wojenna będzie odgrywała istotną rolę. A to co najważniejsze, robimy to na akwenie Morza Bałtyckiego, które jest niedostępne dla wojsk lądowych, mówię o otwartych akwenach morskich, no i w ograniczonym wymiarze, jeśli chodzi o siły powietrzne, mam tutaj na myśli przede wszystkim warunki pogodowe chociażby, gdzie okręt może realizować zadania w bardzo trudnych warunkach pogodowych, w długotrwale uzupełniając zapasy w morzu, w ruchu.
0: O znaczeniu przedsięwzięcia mówił również TVP Info admirał Jarosław Ziemiański, inspektor marynarki wojennej. Program Miecznik to największy projekt modernizacyjny naszej floty, którego wartość to około 15 miliardów złotych. Zmieniamy temat. Były prezes Sądu Najwyższego Andrasz Baka został oficjalnym kandydatem rządzącej partii TISA na urząd prezydenta Węgier. Zgromadzenie Narodowe zagłosuje nad wyborem nowej głowy państwa już jutro. 73-letni prawnik w 2012 roku został usunięty ze stanowiska w wyniku reformy sądownictwa przeprowadzonej przez rząd Viktora Orbana. Wybór nowego prezydenta jest konieczny po lipcowej zmianie konstytucji i odwołaniu ze stanowiska Tamasza Szujoka. Na koniec wypadki nad wodą. Wczoraj w dwóch różnych wypadkach z udziałem skuterów wodnych zginęły dwie osoby. Na Jeziorze Rożnowskim w Małopolsce 42-letnia kobieta wpadła do wody po gwałtownym skręcie i utonęła. Prawdopodobnie nie miała na sobie kamizelki. Z kolei na mazurskim jeziorze Jagodne w wyniku zderzenia z motorówką zginął 16-latek. Więcej na temat tego wypadku TVN24 mówiła aspirant sztabowy Iwona Chruścińska z giżyckiej policji.
3: Nie chcę jednoznacznie tutaj w tej chwili wskazywać odpowiedzialności którejś z tych osób, bo tak jak mówię, są jeszcze te czynności realizowane i musimy po prostu sprawdzić zachowanie każdej jednej osoby uczestnika tego zdarzenia. Mówi się o nadmiernej prędkości, mówi się o zderzeniu właśnie jednostek pływających, co miało miejsce i śmierć 16-latka. Tutaj potrzebujemy po prostu czasu zebrania całego materiału dowodowego i podjęcia już decyzji, która z osób odpowiedzialna jest za to tragiczne wydarzenie.
0: Po serii tragicznych zdarzeń służby po raz kolejny apelują o zakładanie kapoków, niewchodzenie do wody po alkoholu oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas sterowania jednostkami motorowodnymi. To był serwis Radia Nowy Świat.
4: Pogoda.
5: Przed nami gorąca, miejscami burzowy dzień. Na przeważającym obszarze kraju temperatura maksymalna wyniesie od 30 do 33 stopni Celsjusza, chłodniej na północy, wzdłuż wschodniej granicy i w rejonach podgórskich, tam 26-29 stopni, no a na krańcach północnych 22 do 24 stopni Celsjusza. Na zachodzie, północy i w centrum wystąpią przelotne opady deszczu i burze, lokalnie burze z gradem. Najsilniejszych zjawisk spodziewamy się późnym popołudniem i wieczorem w pasie od Kaszub i Warmii przez centrum po południowy zachód kraju. No i oczywiście w czasie burz porywy wiatru lokalnie nawet mogą osiągnąć prędkość 90 km na godzinę. Najspokojniej na południowym wschodzie, bo tam bez opadów.

Formacja The Stone Roses, Straight to the Man, 15 minut po godzinie 11 na naszym radiowym zegarze. Dzień dobry Państwu. W środku dnia małpanowyświat.online to adres dla tych wszystkich z Państwa, którzy chcą się podzielić tym, co Państwo robili przez ostatni miniony weekend. Ja pewnie też opowiem o tym, gdzie byłam, kiedy mnie nie było. Byłam w Polsce, to taki spoiler dam, i byłam na południowy zachód od miejsca, gdzie obecnie jestem, a obecnie jestem oczywiście przy Ostrej 14 w Warszawie. Śledziłam to, co działo się z naszą urodzinową zbiórką. Bardzo jesteśmy Państwu wdzięczni i ja też jestem oczywiście Państwu wdzięczna za to, że tak licznie i tak hojnie odpowiedzieli Państwo na nasz apel. No, do przeprowadzki coraz bliżej. Kartony jeszcze nie wyjęte, ale folię bąbelkową już gromadzimy, żeby mieć w co pakować nasze rzeczy. No bo no to będzie duża rzecz. Nie ukrywam, to będzie duża rzecz. Ja nie lubię przeprowadzek. No ale jak trzeba, to trzeba. I co jeszcze? Ach, patronite.pl/radionowyświat. To jest ta strona, na której spotykają się ci z Państwa, którzy chcą i mogą wspierać Radio Nowy Świat finansowo. Polecamy bardzo serdecznie. Prosimy o sprawdzenie, czy Państwa subskrypcje, aby na pewno są aktualne. No a u nas The Rolling Stones i Jealous Lover.

The Rolling Stones i Jealous Lover z płyty wydanej w tym roku. To jest niesamowite, jak ci panowie są biegli w poruszaniu się między różnymi stylami muzycznymi. To był drugi singiel zapowiadający płytę Foreign Tongues, która ukazała się 10 lipca. No i po takim, no w sumie poprokowym In the Stars, tym razem takie bardziej soulowe, może rhythm and bluesowe rytmy słyszę w tym utworze Jealous Lover, czyli zazdrosny kochanek. Obiecałeś mi, że będę mógł żyć swoim życiem, a tymczasem no właśnie. Co to ja miałam powiedzieć? A miałam Państwu powiedzieć, co my dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy. Proszę mi wybaczyć, ja dzisiaj będę miała takie momentami zawieszki. No bo to tak bywa po urlopie, że człowiek tak nie do końca jeszcze wie, gdzie jest. Tym bardziej, że będziemy nad morzem, a dokładniej na Helu, bo tam mieści się kino Żeglarz, a w kinie Żeglarz w przyszłym tygodniu rusza All Inclusive Film Festival, więc porozmawiamy z Patrycją Blindowski na Żeglarz, no i jedną z organizatorek tego festiwalu. To się w sumie pięknie łączy z tematem, który poruszymy w tej godzinie, bo w tej godzinie będziemy rozmawiać o 100 portretach Mariana Turskiego, nieobojętnego Mariana Turskiego. To jest taki tytuł, jest książki Marka Zająca z krótkimi właściwie anegdotami z życia Mariana Turskiego, ale te 100 anegdot składa się na bardzo ciepły, bardzo serdeczny, pełen takiej miłości w sumie i pełen życzliwości o portret zmarłego w ubiegłym roku Mariana Turskiego. No a poza tym oczywiście redakcja muzyczna o nowościach muzycznych opowie. Jan czy Jan, czyli Jan Janczy będzie dziś gościem po godzinie 12. No a po 12 również zajrzy do nas Nicola Paladini w naszym cyklu Z Ziemi Włoskiej do Polski. Dziś porozmawiamy o tych stereotypach. Czyli jak Polak wyjeżdża na wakacje, to czego się można spodziewać? I jak Włoch wyjeżdża na wakacje, to czego się można spodziewać? Jestem ciekawa, jakie Państwo znają stereotypy, głównie o Włochach właśnie na wakacjach. Ja ze swoich się wyspowiadam Nicoli Paladiniemu. To po godzinie 12.30. No a teraz u nas Asian Dub Foundation i Real Great Britain.

Real Great Britain i Asian Dub Foundation. Powiem Państwu, że czytając książkę Nieobojętny, 100 portretów Mariana Turskiego, miałam takie przemyślenie, że to 100 żyć można by obdzielić tym, co przeżył Marian Turski. I nie mówię tylko o jego historii wojennej, ale generalnie o całym jego życiu, bo mimo, że, no umówmy się, jeszcze 30, no 40 lat temu w Polsce panował PRL, no to Marian Turski mógł wyjeżdżać. Z jakich powodów to jest sprawa inna, no ale mógł wyjeżdżać. Był na przykład w Stanach Zjednoczonych w roku 1965 i uczestniczył w słynnym marszu zorganizowanym przez Martina Luthera Kinga. No niesamowite, niesamowite rzeczy przeżył Marian Turski. No i to jego przemówienie z roku 2020, to, które zapamiętaliśmy chyba wszyscy, o 11 przykazaniu, nie bądź obojętny. Dziś jadąc do radia wysłuchałam jeszcze raz całości tego przemówienia i powiem Państwu, że oddziałowuje ono na mnie tak mocno dzisiaj, jak te 6 lat temu. No a ja czekam na Marka Zająca, żeby porozmawiać z nim właśnie o Marianie Turskim.

FKA Twigs i Girl Feels Good. Może w oczekiwaniu na pana Marka Zająca pozwolę sobie przytoczyć anegdotę numer 85. Listy gratulacyjne na 90. urodziny Mariana przesłali prezydenci trzech zagranicznych państw: Barack Obama z USA, Joachim Gauck z Niemiec i Reuven Rivlin z Izraela. Z kolei były prezydent tego kraju, 94-letni Szymon Peres, napisał: z mojego własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że życie zaczyna się po 90, a potem jest tylko lepiej i lepiej. Wtedy, w 2016 roku, brzmiało to jak krotochwila, jak żart, na który mogą sobie pozwolić staruszkowie celujący w rekordy Matuzalema. Ale to nie był żart, to było proroctwo. Po 90 Marian opublikował 3 książki, wygłosił słynne przemówienia, stał się globalnym autorytetem i nominowany został do Pokojowego Nobla.

Cinnamon Gum, czyli muzyka tworzona w Polsce, mimo że nie brzmi jak tworzona w Polsce. Utwór nosi tytuł Mary Liz. Na zegarze za 26 minut, godzina 12. Ja cały czas siedzę z nosem ponownie w książce Nieobojętne, 100 portretów Mariana Turskiego, Marka Zająca. No i powiem Państwu, że w tej książce znajduje się bardzo dużo prawdy, bardzo dużo takiej prawdy, która okazuje się niezwykle uniwersalna i niesie przesłanie nie tylko dla nas, w sensie dla Polaków, ale tak naprawdę dla całego świata, dla wszystkich pokoleń ludzi. Na przykład zawsze myślcie o konsekwencjach tego, co robicie. Kiedyś w rozmowie z Magdaleną Rigamonti Marian ujął to tak. Początkujący szachista cieszy się, że strącił figurę. Dobry szachista zastanawia się, co będzie po 3 ruchach. Bardzo dobry, co będzie po 10 ruchach. Jeżeli się myśli tylko o 2 ruchach, czyli o efektownym wejściu, to w istocie jest to głupie.

Cold Touch i Later z kropką na końcu. Tylko pytanie brzmi, czy to kropka nienawiści? Chyba nie. W każdym razie wygląda na to, że niestety do rozmowy z Markiem Zającem dziś nie dojdzie, ale to nie szkodzi, bo ja i tak siedzę z nosem w książce Nieobojętny 100 portretów Mariana Turskiego. No i pozwolę sobie, mam nadzieję, że Państwo się nie obrażą, właściwie nie zacytować, tylko sparafrazować albo streścić Państwu kilka anegdot w jedną, bo to zapewne trauma z wojennych czasów wytworzyła u Mariana obsesję gromadzenia rzeczy, przede wszystkim papierów, bo od dziecka pochłaniał gazety i książki. Pasja do słowa drukowanego zespoliła się z naturą zbieracza, dając w efekcie unikalną mieszankę wybuchową, a mianowicie taką, że w mieszkaniu u Mariana Turskiego piętrzyły się właściwie stosy papierów, stosy rękopisów, stosy książek, stosy gazet, stosy ulotek, folderów, kalendarzyków itd., itd. Jest w tej książce zdjęcie zrobione około roku 2018 właśnie Mariana Turskiego w swoim mieszkaniu. No i w tle widać regały, no i te stosy papierów. Natomiast jest też w książce zabawna dość opisana anegdota, jak to, kiedy pan Marian wyjechał, żona Halina zadzwoniła zrozpaczona do Piotra Zmelonka, dyrektora wydawniczego Polityki, no i poprosiła go o zabranie choćby i części tych papierów do redakcji. Po kilku tygodniach, kiedy pan Marian wrócił, rozgląda się, ale nie mówi ani słowa, jakby się nic w ogóle nie stało. No ale w każdym razie po kilku tygodniach zaczyna szukać rękopisu, który gdzieś był i zaginął. Jak nic, został wywieziony, a jest potrzebny już teraz na już. Ruszają natychmiastowe, pospieszne i kompleksowe poszukiwania, ale rękopis jak kamień w wodę po prostu zapadł się pod ziemię. Przez 4 tygodnie Marian się w ogóle do Piotra nie odzywa. Wreszcie po jednym z redakcyjnych kolegiów podchodzi i oświadcza, że ten rękopis został zgubiony, to nic, ale tego, że spiskowałeś z moją żoną, nigdy ci nie wybaczę.

Blauka i Everest. Jeżeli tak odczytywać wprost słowa tej piosenki, to właściwie słowa no, o paru polskich domach i mieszkaniach jak najbardziej. O moim na pewno. No niestety. Koniec moich opowieści o Marianie Turskim. Polecam Państwu przeczytanie książki Nieobojętny, 100 portretów Mariana Turskiego, autorstwo Marka Zająca. Mam dla Państwa egzemplarz tej książki. Bardzo proszę, w środku dnia małpanowyświat.online, a może jeszcze drugi się znajdzie. No w każdym razie polecam bardzo serdecznie książkę, bo jest naprawdę bardzo pełna takiego życzliwego ciepła. Więc jeżeli szukają Państwo takiej właśnie książki na wakacje, dlaczego nie, ale również na późniejsze, nieco dłuższe wieczory, to polecam, tym bardziej, że książkę czyta się właściwie jednym tchem, na spokojnie. Można ją tak wciągnąć, a potem wracać do niej. Już potem na wyrywki, chociaż właściwie dlaczego na wyrywki, można też w całości po raz kolejny ją połykać. I jak mówię, jest naprawdę pełna mądrości, po prostu mądrości, takiej uniwersalnej mądrości. Tak jak i 11 przykazanie, nie bądź obojętny. W środku dnia małpanowyświat.online. Czekam na Państwa maile.

The Gap Bandy, Are You Living? Pani Jolanta napisała, że w internecie są dostępne krótkie filmiki ze wspomnieniami Mariana Turskiego o pobycie w obozie koncentracyjnym, a właściwie to w obozach koncentracyjnych. No i pani Jolanta puszcza te filmiki uczniom klasy ósmej, a oni słuchają. No i to jest tak naprawdę największe osiągnięcie i pani Jolanty, no i pana Mariana Turskiego. Notabene, na końcu tej książki, wiem, że miałam już skończyć o niej opowiadać, ale jak państwo wiedzą, czasem jest mi trudno, jeżeli lektura faktycznie mnie poruszy. Więc na końcu tej książki, tylko muszę oczywiście znaleźć teraz tę stronę, znajduje się swoiste wezwanie. Jeżeli chcesz podzielić się wspomnieniem o Marianie Turskim, nie wahaj się, liczy się każda historia. Na kontakt czekamy pod adresem pamiętamyomarianie@gmail.com. Polecam ten adres tym z państwa, którzy mają jakieś wspomnienia związane z Marianem Turskim. Ja no niestety nie zaliczam się do tych osób.

Since I Left You i The Avalanches. To płyta z roku 2000, a my teraz przeniesiemy się do roku 2001, no bo podróżujemy po początku lat 2000. The Streets, czyli Mike Skinner i jego projekt muzyczny właśnie zatytułowany The Streets, Has It Come To This? Czyli czy do tego już doszło, piosenka z roku 2001, chociaż zapowiadała płytę wydaną w roku 2002 zatytułowaną Original Pirate Material.

0: Minęło południe, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Alicja Krawczyk. Centralne Biuro Antykorupcyjne sprawdzi wypłaty środków z Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Sprawa dotyczy pożyczek popowodziowych z 2024 roku, z których 4,5 miliona złotych miało trafić do trzech podmiotów z Dziwiszowa. Dziennikarskie śledztwo wykazało, że w miejscach tych nie było wody powodziowej, a beneficjenci to osoby powiązane z wiceprezeską agencji i działaczką Koalicji Obywatelskiej. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński poinformował, że kontrola CBA trwa od kwietnia.
1: Ta kontrola już w kwietniu tego roku została wszczęta. Ta kontrola trwa. Trudno teraz na tym etapie jeszcze przesądzać na temat wyników tej kontroli, ale standardową rzeczą jest, jeśli zostało złamane lub naruszone prawo, jeśli ktoś popełnił przestępstwo, po takiej kontroli CBA zawsze zawiadamia prokuraturę. Nie ma żadnego pobłażania dla osób, które wyciągają ręce po nie swoje pieniądze.
0: Pełnych wykazów beneficjentów zażądało już Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Nowa erupcja Etny sparaliżowała ruch lotniczy w Katanii na Sycylii. Przedostanie się chmury pyłu wulkanicznego do przestrzeni powietrznej zmusiło władze portu do wstrzymania lotów co najmniej do godziny 17. Włoski Narodowy Instytut Geofizyki i Wulkanologii podniósł alert dla lotnictwa do najwyższego czerwonego poziomu. Z otworów wulkanicznych wydobywają się strumienie lawy i gęsty popiół. Zarządca lotniska apeluje do pasażerów o sprawdzanie statusu połączeń u przewoźników, ponieważ zakłócenia dotyczą jednego z najważniejszych portów lotniczych we Włoszech. Na Sycylii pozostajemy, ale przenosimy się na wybrzeże. Tam podwodni archeolodzy dokonali niezwykłego odkrycia. Na głębokości 46 metrów nurkowie odnaleźli nienaruszony wrak rzymskiego statku handlowego sprzed ponad 2000 lat. Dno wokół 21-metrowej jednostki jest usłane setkami doskonale zachowanych ceramicznych amfor. Zdaniem ekspertów z włoskiego Ministerstwa Kultury, statek z pierwszego lub drugiego wieku przed naszą erą przewoził wino i oliwę z oliwek. Specjaliści podkreślają, że to jedno z najważniejszych podwodnych odkryć archeologicznych ostatnich lat w rejonie Morza Śródziemnego. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Pogoda. W dzień na południowym wschodzie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane i tam bez opadów, a na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane okresami duże z przelotnymi opadami deszczu oraz burzami, także z gradem. Najsilniejsze burze prognozowane są późnym popołudniem lub wieczorem na obszarze od Kaszub i Warmii po centrum kraju. Temperatura maksymalna od około 22 stopni na wybrzeżu i 25-28 w północnych województwach do 31-33 na południowym zachodzie, południu i miejscami w centrum kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, w czasie burz porywy wiatru do 85, a nawet do 100 km na godzinę.

0: Breakout i na drugim brzegu tęczy, takim właśnie niezapomnianym, klasycznym właściwie utworem rozpoczynamy drugą godzinę.
1: W środku dnia.
0: Przyznam się szczerze, że trochę mi się tęskniło za tym dżinglem, bo bardzo mi się podoba ta gra na basie właśnie. 8 minut po godzinie 12. Grzegorz i Agnieszka, zapraszamy do 14. Jak zwykle The Sacred Souls i Any Old Fool.

The Sacred Souls i Any Old Fool, 11 minut po godzinie 12 w środku dnia, małpa nowyświat.online. To adres dla tych z Państwa, którzy chcą się podzielić swoimi wrażeniami, może urlopowymi, może po prostu weekendowymi. W każdym razie książki 100 portretów Mariana Turskiego już są rozdane. Chyba już to mówiłam, ale tak na wszelki wypadek powtarzam. Natomiast polecam Państwu tę książkę. To może być dobry prezent na przykład na z okazji braku okazji, z okazji rozpoczęcia sierpnia, drugiej połowy sierpnia, roku szkolnego, no wszystko jedno, Państwo okazję na pewno znajdą, bo polecam tę książkę tak naprawdę każdemu i w każdym wieku. Widow Speak i Rock.

Widow Speaky, Roses, prawie 15 minut po godzinie 12. Już za chwilę w tym studiu pojawi się Janczy i porozmawiamy o nowościach muzycznych. Jedną z nich usłyszą Państwo już dosłownie za chwilę. A po Janie Janczym i po kolejnych utworach pojawi się w tym studiu również Nico Paladini, czyli z ziemi włoskiej do Polski. No i to jest powód, żeby nie używać frazy nie lubię poniedziałków, tylko właściwie to lubię poniedziałki, bo powiem Państwu, że no co jak co, ale na ten cykl to ja naprawdę czekam. Tyle, że nie czekam na rozmowy o jedzeniu. W sensie czekam na te rozmowy o jedzeniu, ale jednocześnie na nie nie czekam, bo zawsze po nich jestem głodna. Natomiast dziś nie będzie o jedzeniu, dziś będzie o wyjazdach. Ewa Koc i Niebezpiecznie Blisko to ta pierwsza nowość przed rozmową z Janem Janczym.

0: Ewa Koc i niebezpiecznie blisko, nie niebezpiecznie i niezbyt blisko znajduje się Jan czy Jan, czyli Jan Janczy. Ja słyszałam, że ty tak byłeś nazywany i mnie się tak to jest. Bardzo podoba, tak. Więc będę z tego korzystać. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Wiesz, jak dawno tego nie słyszałem, naprawdę. I ten Jan śmiech mój Jan? Teraz jest autentyczny, tak, naprawdę. Jakoś tak ostatni raz, nie wiem, w okolicach... Aha, bo ja wiem, późnego liceum. Nie, właśnie nie, to się jakoś po liceum już skończyło.
0: A to nie słucha radia, kolega.
1: A dodam, że no, nie słucha, bo
0: nie na słucha radia. No, bo kolega, Jan, nie Budek Jan, w sensie, właśnie użył tego sformułowania, że Jan czy Jan
1: tak,
0: będzie.
1: Tak, ale wiesz co, to akurat w wypadku Janka, no możemy sobie poplotkować o nim, bo go nie ma, więc się tutaj nie sprzeciwi. Janek bardzo lubi ten dowcip i on go co pewien czas tak recyklinguje. Ja tak śmieję się też trochę z grzeczności, a trochę, bo naprawdę mnie to bawi, muszę powiedzieć.
0: To jest bardzo dobry dowcip, powiem ci szczerze. Ciekawa jestem, czy nie Budek Jan zna kogoś z twojego liceum. Dowiem się tego jutro, jeżeli słucha oczywiście. Mam nadzieję, że nie. No ale dobrze. W każdym razie, Janie, z czym dziś przychodzisz? Też po urlopie, jak rozumiem,
1: też
0: wróciłeś.
1: Po urlopie, tak.
0: No, to piąteczka.
1: Ale, aha, ty też.
0: Tak, ja też. Także możemy porozmawiać o urlopach, na których byliśmy.
1: Byliśmy, no wreszcie jakiś temat do rozmowy taki, o którym
0: czyli
1: możemy porozmawiać.
0: Czyli też byłeś na koncercie Mołbiego na letniej scenie Progresji?
1: Otóż nie.
0: To ja też nie, witam w
1: Mołbie. To się dobrze składa, bo w ogóle nie było mnie w Warszawie przez długi czas.
0: Patrz.
1: Powiem ci, że ten powrót do Warszawy wczoraj, no był bolesny. To znaczy, jak się spędzi czas długi poza miastem, to naprawdę to tak. Przeładowanie sensoryczne i przeładowanie bodźcami, to nie jest
0: to boli.
1: Bardzo przyjemna rzecz, tak, ale, no ale wracam powoli do siebie. Wiem natomiast, choć byłem na urlopie, więc w teorii nie powinienem był tego wiedzieć, że hasło Ewa Koc jest ci dobrze znane. Mhm. Podobnie jak i Jankowi. I to jest właśnie to, co słyszeliśmy przed momentem. To będzie, a właściwie już jest, jeden z naszych singli tygodni. Wbrew temu, co się może wydawać, Ewa Koc to wcale nie jest wokalistka, bo to jest taka nasza polska supergrupa, za którą stoją między innymi Błażej Król i Dawid Teszkowski. W tym roku się ona zawiązała na Next Feście. No i czekamy na album. Jesienią on do nas trafi, co całkiem mnie cieszy, bardziej ciekawi.
0: Tak. Na jesień, jakby nie
1: to
0: było.
1: Zdecydowanie i ciepła herbata, aby pod tym kocem leżeć. Bonobo z Joy Crooks także połączyli siły. To tak spoza Polski, jeśli chodzi o muzykę. I to jest takie połączenie, które wydaje się chyba nie powinno za bardzo działać, bo z jednej strony mamy, a może wcale nie, elektronikę, czyli Bonobo. Tutaj radykalnie muzyk nie zmienił swoich ani przyzwyczajeń, ani stylu, a z drugiej strony mamy Joy Crooks, czyli coś tak z pomiędzy soulu i jazzu, ale to bardzo dobrze gra ze sobą, działa. No i to Always On Your Side, czyli nowy singiel, muzyka właściwie nowy ich singiel i Bonobo i Joy Crooks też nieco częściej będą państwo słyszeć. A na sam koniec zostawiłem rzecz chyba najciekawszą, czyli coś, co polecił nam nasz Krzysztof Grabowski. Rzecz, no też wakacyjna, wydawałoby się wakacyjna, bo to muzyka Mazur, ale uwaga, to jest punk z Mazur. KMKZ, Pan R to nagranie się nazywa. Mogą państwo na nie tak na marginesie dodam głosować w naszej liście przebojów, tip-top liście. No i jest to nagranie... Może inaczej, przytoczę fragment tekstu. Rasizm niewstydliwy, oswojony, dozwolony, udomowiony, się go nie wstydzi. I to jest ten pan R. Widzę, że się zamyśliłaś nieco.
0: Tak, zamyśliłam się, bo mam pewne skojarzenie z utworem, który niedawno mi gdzieś mignął. I w tym utworze słychać głos Sylwii Hutnik.
1: I to jest bardzo dobre skojarzenie.
0: Uff, to dobrze.
1: I w ten sposób połączyliśmy kropki, bo rzeczywiście...
0: Człowiek na urlopie, a jednak tak. coś dociera.
1: Coś pamięta,
0: no, nie da się w 100% odłączyć.
1: Tak
0: ale
1: jest.
0: Jeżeli chodzi o muzykę, to my nawet nie próbujemy się odłączyć, bo muzyka jest elementem absolutnie nieodłącznym
1: tak.
0: naszych wakacji również.
1: To jest Sylwia Hutnik, tak jak mówiłaś teraz. Ja się z kolei zamyśliłem, bo faktycznie ja tak sobie zbieram różne rzeczy już na jutro i to faktycznie nie da się tego odłączyć, ale wracając do pana R, tego najmniej mówiąc niesympatycznego, faktycznie gościnny występ naszej koleżanki, możemy to chyba z dumą powiedzieć, Sylwii Hutnik, także w tym nagraniu jest. To jeśli chodzi o single tego tygodnia, a jeśli chodzi o płytę, no historia taka filmowa bym powiedział, bo mamy zespół, który powstał w Londynie. Był to zespół jeszcze złożony wtedy z nastolatków, ale w takim wieku wczesnym, nastoletnim, lat 13-14. Grali koncerty, jak to grają takie zespoły nastoletnie. Być może nawet,
0: O 27.
1: Tak jest. Być może nawet bez jakiegoś większego przekonania, że to przyniesie skutek oczekiwany w przyszłości. No i tak 100 ileś koncertów później mamy płytę. Pierwszą ich płytę debiutancką wydaną po 7 latach, jeśli liczę dobrze, Cannonball. A ten zespół, który tak bardzo naokoło tutaj wprowadzam, to jest zespół Man, Woman, Chainsaw. Lider zespołu Billy Ward tak mówił, że kiedy pisali ten album, kiedy go też nagrywali, to cały czas starali się balansować między tym, co piękne, a tym, co takie chropowate nieco i może, nie chcę powiedzieć odrzucające, ale takie budzące pewien rodzaj zainteresowanie właśnie tym niedopracowaniem swego rodzaju.
0: To ta piła mechaniczna. Łańcuchowa. O, piła łańcuchowa to jest ten klimat.
1: Tak jest. No ale jest też klimat Man i Woman na tej płycie jak najbardziej. Album Cannonball nieco częściej będą Państwo w tym tygodniu słyszeć i pewnie w kolejnych także. A jeśli na przykład w piątek, właściwie w nocy z piątku na sobotę, niekoniecznie mają Państwo w zwyczaju spać, to zapraszamy do Sydney tym razem. Przeniesiemy się
0: Sydney
1: o 40
0: lat. Sydney nie będzie spało w tym czasie.
1: No zdecydowanie nie, zdecydowanie
0: wszystko
1: nie.
0: W porządku, tam będzie jakoś 8 rano. Tak,
1: tak,
0: 8 rano.
1: Oni będą wstawać dopiero. Koncert Eltona Johna z roku 86. Widzę twój wyraz twarzy. Ja taki sam miałem dzisiaj rano, kiedy sobie o tym pomyślałem. Bardzo Państwa zapraszamy na ten koncert.
0: Łezka się wokół kręci, to na pewno. To Senevrati. Chociaż podobno on ma wrócić na scenę.
1: Ponoć
0: czy już
1: tak.
0: Wrócił na scenę?
1: Ponoć tak,
0: po tej pożegnalnej trasie jeszcze raz się będzie żegnał. No, no, czasem po prostu trudno się rozstać i tyle.
1: Tak, choć ja jestem takiego zdania, że ważne jest jednak, żeby to nie było 5 pożegnań z rzędu.
0: No jak to śpiewali wielcy, trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść.
1: Tak, i czasami lepiej po prostu chyba pozostawić ten niedosyt. Nie?
0: Trudno mi wyczuć, wiesz, bo ja nigdy nie widziałam Eltona Johna na żywo i bardzo tego żałuję, więc nie ukrywam, że liczę, że może by się jeszcze udało. No, dobrze by było, żebyśmy nie mieli właśnie kolejnego koncertu, na którym nie byliśmy.
1: Ale za to będziemy mieli kolejny temat do rozmowy.
0: Tak jest. Jan Janczy, bardzo dziękuję.
1: Bardzo ci dziękuję.
0: A u nas Flick of the Wrist, Main Woman Chainsaw. It came undone.

Man, Woman, Chainsaw, Flick of the Wrist, 29 minut po godzinie 12, a jeszcze trochę poczekamy sobie na te nasze włoskie wakacje. Jules Holland i Ruby Turner's I Still Went Wrong.